This is Independent Radio 91.3 WVKR FM Poughkeepsie i program Pamiętamy Ojczyzny, który dzisiaj poprowadzi Beata Głazowski.

0: My nie będziemy pisać listu do mamy, jak to zaśpiewała nam Violetta Villas, ale będziemy recytować wiersze, składać życzenia i dedykować piosenki mamom z okazji ich święta. A pomogą mi w tym dzisiaj moi goście.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Beata Mroczek.
0: Oraz nasza maturzystka, uczennica Szkoły Polskiej w Poughkeepsie.
2: Karolina Mroczek. Dzień dobry.
0: Najpierw jednak chcę przesłać życzenia urodzinowe dla pani Luni Karwowskiej, która dzisiaj świętuje swoje urodziny. Kochająca córka wraz z rodziną takie przesyła życzenia. Wszystkiego dobrego, żeby wszystko, o czym marzysz, było w zasięgu ręki, żeby otaczali cię tylko życzliwi ludzie, żeby każdy dzień przynosił ci radość i żeby codziennie dopisywało ci zdrowie. Kochamy cię i dziękujemy. I dziękujemy, mamo. Do życzeń dołączają się wszyscy znajomi, a zaśpiewa Stenia Kozłowska.

Urodzinowy dzień pani Lunia Karwowska dzieli z jej kochaną wnuczką Ali Gormalny. Babcia i dziadek przesyłają Ali mnóstwo miłości i uścisków. Niech twoje serce zawsze bije radośnie i z miłością. Dla Ali zaśpiewa Krzysztof Antkowiak.

Kolejną piosenkę pod tytułem Za mgłą dedykuję koledze Radkowi Dudało, który życzenia urodzinowe już otrzymał, a dzisiaj dołączam do nich piosenkę i życzę mu częstych wypraw w Połoninę.

0: Przypomnę, że Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest w drugą niedzielę maja, a w Polsce 26 maja.
1: W różnych krajach żyjemy na świecie. Wiele lądów nas dzieli i mórz wiele. Gór fiolety, dolin zieleń. I choć każdy mówi swą mową, ale przecież jest to jedno słowo, które wszystkie znają dzieci. Mama, matka, to najpiękniejsze słowo świata.

przecież nie tak dawno, gdy ty znaczyłaś się dla mnie świat, ty się cieszyłaś moją zabawą.

0: śpiewał Waldemar Kocoń.
1: Serce matki cieszy się z dobrego. Serce matki nie pamięta złego. Serce matki pełne miłości. Serce matki pełne zrozumienia. Serce matki symbol oddania. Serce matki nie chce nic w zamian. Serce matki więcej daje niż bierze. Tylko serce matki kocha szczerze.

0: teško živ.
1: Piosenkę Walc z mamą usłyszy teraz pani Valeria Sagan, a piosenkę zamówiły jej dzieci, które życzą mamie nadal wspaniałego humoru, miłego czasu w gronie przyjaciół i super zdrówka, a ja życzę jak najwięcej okazji do zatańczenia ulubionego walca, a najlepiej to z synem.

pan Lewandowski, Frank Lewandowski z rodziną również zamówił piosenkę dla swojej mamy, pani Emilii Sibo, z okazji Dnia Matki. Tym razem będzie to tango z 1938 roku. Tango dla mojej matki, a zaśpiewa Tadeusz Faliszewski.

Teraz mam wiersz dla swojej mamusi, Bożeny Sulewskiej, od jej dzieci, Leszka i Grażynki. Dzisiaj, jak co dzień rano, zerwałaś się do pracy. Wstajesz tak wcześnie, mamo, o świcie niby ptacy. Poczekaj, takaś zajęta, odłóż na chwilę robotę, bo to dziś wielkie święto, czyś zapomniała o tym? Porzuć na chwilkę troski, uśmiechnij się inaczej. Patrz, jakie ręce masz szorstkie od tej codziennej pracy. I oczy też masz zmęczone, kochane twoje oczy. My wiemy, dla nas one czuwają długo w nocy. My rozumiemy, to dla nas tak męczysz się, tak się trudzisz, bo pracy trzeba nie lada, nim z dzieci wyrosną ludzie. Kochamy cię, ty wiesz o tym, tak jak nikogo na ziemi. Patrz, wiosna, słońce złote, wiatr igra chmurami białymi. Kochana mamusiu, życzymy tobie wspaniałego dnia matki i za wszystko ci serdecznie dziękujemy, twoje dzieci.

spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ramen ciepły pies. Cichy kąt nie ma ja. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma ja. Mamy, cichy kąt ciepły pies. Nie ma ja. Mamy, kto nie wierzy,

Ten piękny wiersz po raz pierwszy słyszałam dawno, dawno temu, kiedy to stały przed nami wszystkimi dwie młode panienki jeszcze wówczas. Nie pamiętam, czy były w liceum, czy już na studiach, ale było to właśnie jak mieliśmy jeszcze w sali pod kościołem świętego Józefa śniadanie dla matki. Wspaniała uroczystość, pamiętam. Byłam może dwa razy na niej, no niestety później stało się tak, jak się stało, ale pamiętam, że wtedy te dziewczyny bardzo mnie mile zaskoczyły i pamiętam ten wiersz, naprawdę bardzo uczuciowy. Także jeszcze wszystkim mamom, no a szczególnie Bożence, i gratuluję takich wspaniałych dzieci.

Dziś dla ciebie, mamo, świeci słońce złote. Dla ciebie na oknie usiadł barwny motyl. Dziś dla ciebie, mamo, płyną złote chmurki, a wiatr je układa w świąteczne laurki. Dziś dla ciebie, mamo, śpiewa ptak na klonie i dla ciebie kwiaty pachną też w wazonie. Dzisiaj, droga mamo, masz twarz uśmiechniętą, niechaj przez rok cały trwa to twoje święto. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy dla mojej najwspanialszej mamy pod słońcem, Beatki Mroczek. Życzę Dnia Matki pełnego miłości, śmiechu i radości. Mam wielką nadzieję, że twój dzień jest tak wspaniały, jak ty sama. Kocham cię.

Dziś jeszcze widzę twoje mądre oczy i słyszę twój głos, zawsze czuję. Byłaś dla mnie najwierniejszym przyjacielem. Teraz już nic nie.

O tym, czy teściowa może być jak mama, przekona nas Janusz Laskowski.

0: Wszystkim mamom życzymy jutro chwili oddechu od codziennego pośpiechu, wielu powodów do dumy oraz niekończącej się radości z najmniejszych momentów.
1: A ja życzę Wam, abyście zawsze były otoczone miłością, szacunkiem i szczęściem, na które zasługujecie. Żegna się z Wami Beata Głazowski,
0: Beata Mroczek
2: i Karolina Mroczek.
1: Miłej niedzieli wszystkim.